Achiranwo. Ome yaba. Abramaro yadebra. Kachelo, kachelo, kachelo, kachelo, kachelo, kachelo. Ifisewo yo ya

Wodia wia kasia, wia kasia na wia. Everybody media ma shishama, minya obia, ya dene tutu webe yo.